mucha zawieszona na druciku przymocowanym woskiem do tułowia będzie stale trzepotała skrzydłami, jakby lecąc. Skrzydła jej przestają natychmiast pracować, gdy damy jej do trzymania w łapach mały kłębuszek opaty. Do zatrzymania lotu muchy domowej wystarczy, że jeden pazurek jednego odnóża dotknie kłębka. Niektóre ćmy przybierające mocno do pnia drzewa ze skrzydłami, czułkami i odnóżami przywartymi do jego powierzchni znajdują się w stanie jakby uśpienia, z którego trudno je obudzić. Budzą się jednak natychmiast, gdy oderwiemy im odnóża od podłoża. Lówki w czasie wędrówek z mrowiska i z powrotem orientują się według słońca. W podobny sposób orientują się w otoczeniu motyle nocne, korzystając ze światła księżyca. Długo jeszcze po zniknięciu księżyca latają one mniej więcej w linii prostej, pod stałym kątem w stosunku do niego. Kiedy jednak ciemną nocą lampa zastępuje im księżyc, zwracają się do niej w miarę zbliżania się tak, aby utrzymać stały kąt lotu. W rzeczywistości zbliżają się do lampy po spirali, co musi się kończyć kolizją z płomieniem.

0: emitują światło.
1: Świetlik bolitofilia.
0: Świetlik lampirys poświata w ciemności.
1: Świetlik fotonus. Luminescencja w mechanizmie oddechowym. Larwy bydliszkowate.
2: Sieć lepka rozgałęziona.
1: Świecące gąsienice. Symbiotyczne bakterie w komórkach.
0: Chrząszcze.
2: Koptosykla.
1: Opalizujące barwy na łuskach motyli.
0: Świetlik bolitofilia. Poświata, poświata.

0: Świetlik Lampiris.
1: Blask w ciemnej nocy.
0: Świetlik Fotonis.
2: Interferencja światła.
0: Larwy bedliszkowate
1: emitują światło.
0: Świecące gąsienice. Luminescencja, luminescencja. Chrząż kopty kopkilia.
3: Sieć lepka, opalizujące barwy.
0: Świetlik bolitofilia. Świecące nalsinki.
1: Świetlik lampiris. Najbardziej skomplikowane narządy. Świetlik fotonic poświata w ruchu. Larwy bedliszkowate. Sieć lepka rozgałęziona. Świecące, świecące gąsienice.
0: Symbiotyczne bakterie. Chrząszcze, mitochondria. Światło. Świetlik bolitofilia. Świetlik lampiris. Świetlik fotonik. Larwy bedliszkowatych. Świecące gąsienice.
3: Luminescencja. Interferencja światła. Symbiotyczne bakterie.
0: Substancje, które emitują światło w komórkach żywych organizmów.
3: Luminescencja rozwinęła się w procesie ewolucji. U owadów najsilniej świecące i najbardziej skomplikowane
1: typy narządów wytwarzają światło. Często obserwujemy świecące gąsienice.
0: Larwy niektórych bedliszkowatych emitują w ciemności stałą poświatę. Pająki budują lepką, rozgałęzioną sieć. Opalizujące barwy na łuskach motyli.
1: Fluoryzujące bakterie żyjące symbiotycznie w komórkach owada.